A my startujemy wiezodo nowego rania nic jenoż tematice, ale też hucznie mamy dżęca dość szeroki poskitk za was sprzyjotowane. Tak na przykład zladujemy nitko na tytuł Homewrecker od DJ Samba.

Anitko, podamy so na serwisowe miestno, na nowe dziewowe miestno. Jak może ratorskie zawody a mali producenta zeżywić w swoje produkty lepiej zwiczyć, a do regalu w obchodu dostać? No hej, przy sakskim krajnym zarydzie za wopswit ratorstwa a geologiju je nitko nowe serwisowe miestno, kotruż ma regionalnych producentów podpierować. Pro Regio Sachsen.

Krótko do cybielki. Nasz jeszcze 5 godzin, 42. Ja jestem po takim runie za was naczasnik poladała, a nie tylko poladno za was do protyczki, do naszej rozwozowie. Dżęca wieczo je kino pod hołym niebiom, a to tu we mieście, a to na Sprewinie hasy Číslo 10. To je tam, gdzie spiel niedy budyska woclania, gdyż je to przez garbarskie dele a w obrodzicze przed mostom a mynom naprawo, potom daleka blisko Kopernika to je. Wieczo 8, so kino započnie, zariadował tohle je budyski kamienny dom a na stronach tutoho namakače tež dospłony program lecznego kina do minucy nie jeničky datum. Dżęca jeszcze przeproszeni na volejbólowy trening po spytaniu. Żony Wiktorie Worklecy cedza minucy do nowej sezony startować. Trening na probu tak rec započnie so dżęca wieczo 6 w Worklecianskiej sportuni. Gminska rada Pančice Kuko zmieje swoje przychodne posiedzenie jutce, a to wieczo 7 we wiatce zamieruje rumności Kašecach. A w Kočebusu odmije so piatk za so tak mianowany trachten flomarkt, po takim wiki za trebane narodne drasty. Po podniu miesciach a pieczych Kočebuskim Serbskim muzeum może czesi narodne drasty, drastowe dzile, a też moderne interpretacje, tak rec second hand kupić. Kiczpo nie zabudźcie się tu na krute fęki skartopłacić, mienicy można nie je.

0: Lubedzieci, ja szako wiem, za macie wulke prosnina, za maja wasze morze, wodpoczynk, wod szule, wod toho dobieczcy, wodzie nasze możne praszenia wodmówić, ale ja se myslu, na tute praszenia wodmówić, budzę wam wulke wesoło czynić, szto abo koho da dzieci tule wopisuja.
1: Da gulwata.
2: Da ja czawene hat zelena.
3: Tam se buczki nucka, niekotra se cele watke. A niekro geht zu Zille Skrupawak,
4: das Suschake Körbsam.
3: Wlitschu den Neilebes Wodja.
5: Ganz gut, Jarka.
0: Tobie po takim krótkim Wurysk z naszą aktualną Dundakowego Hodanczka, a nie tylko fix, postrzecze nam prawo wotmu, hać do jucisza sztwórtka, pak jako mailku na serbski-program@mdr.de albo direktnie przez naszą internetną stronę, tam możecie po takim prawo wotmu cele jednorie formularie zapodać, mać a nam wam zawiszcie też przy tym pomhataj. Sobotu przeradzi wam potom Dundak, sztu je dobu, a sztu smier so przez Darik Weselic. A z tym, Janietko, też wasz czas, lubię dzieci, na was czeka Lexi.
6: Czego dla? Jak? Co? Lexia, proszę so.
7: Mnie so tak lubiło. Haj, nać ją mnie tam zasoraz pojedziemy.
8: Haj. Szkoda jenoś je, sosmy dołho popuczu. Prede hacz se tam dojedziemy.
6: Dobre ranie, wamaj.
8: Witaj, Lexio.
7: Dobre ranie, haj, witaj.
6: Dzieda staj czera byłoj?
8: W kupanskiej hali.
7: To wyszy rynie. Spyszne suadwo, skakadwo, a wysokie żomy. A jeden basenk też wonka, mnie so jara lubiwo.
8: Mi też. Ja leżach z mamu najradszo w czupwy selenej wodzie. Wieczo wonka pod wyznym niebiom. A hudźba ze świecami pod wodu. Prawa Venus atmosfera.
6: To klinci za tym, zoście tam czera wszyscy zromadnie mirny dzień dożywili.
8: Hoj, by się kusk kajś dołolu.
6: Ta selena woda, Józefina, je ona twojej koży tyła?
8: Haj, moja koża by potem prawie mieszka, a niekak w sobie czysta. Sym so tam samorynie na połach już noszuła. Czy odla to tak by? Ani nyłem.
6: Haj, to selena woda za morze. Zosy so tam samo znoszuła, zwisuje z tym, zobie tam koncentracja sele pomiernie wysoka.
8: Jak to mynisz?
6: Znaje taj mortwe morio.
8: Haj, wizo.
7: Sym je jole na karcie namakał. Je blisko Jeruzalema.
6: Haj, prawie.
8: A co tam je?
6: Tam je tylko sele we wodzie, zoso ludzo cele wod samo na powierzchu znoszuja.
7: Jenoś sele dla?
6: Czym wiace sele we wodzie je, czym jedno riszo so człowiek na je powierzchu znoszuje.
8: Może moj to doma we wani też dożywić?
7: Kelko litrów ta w takiej wani je?
6: 150 litrów. Byrnież nie może taj to miestna dla spłaniu przyrunować.
8: A kelko sele dobi moj przydać?
6: Gdyż ma taj litrowy hons, treba taj na jeden litr wody jedną cejcinu. Po takim nikak 300 gramów sele.
8: A to potom 150 razu?
7: To su... 540 kilogramów sele. Ej, chcę mój to wyspytać, Józefina?
8: Haj, to będzie zajmowy eksperyment.

0: Hej, drudy to są takle praszyć, što chodzi so šitko pokradnić vo skurilnych akcjach, šako zonimy tutaj 6.00 rano w przeledze policie, kotroż nam ranczy redaktor skici. A tu ma Martina dom dalszu zdzielenku za nas, naszej kolegowie MDA Durinskiej menucy. Na Instagramie o tym informuje, że są w jużnych Smolinach paduši wulku škodu naparali, kiż dżedo milionu, Mateo.
1: W južnej Durinskej tam runie na nowej milinowej trasy tvarja, no a za to używają firmy takie aluminiumowe platy, kiż potom na polach wukładu, zomaja nakładne auta a tvarske maszyny prawe pod spódk. Jedna taka plata z najmniejsza 300 kg waży. A paduši su tam netko ponacach viacere platy pokradnili, su je przyrezali, potom wotransportowali, škoda, kiż prajne, dže do milionu. Paduši tute aluminium platy potom jako šrot dale šedavia, to so miestnym teka cywa nelegalna vikovanska sič natvariva je. Za jednu tonu aluminia dostaneš miest 1500 a 6000 eurami.

0: wuczorskie sznure są straszne zaptaki. A to wanie biechu, nasze powieści, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie, runie takież na naszej damannej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Žive slebro pokaza hišče 14 stopňové budešenie, duje cunni vecik a vuladame slunca a modre nebio. Dženca čaja nekotre dekum ročele na nebio mimo sucho vastač, bude pak miniate raz slunco, raz kusk bude pomročene. A žive slebro te docpie dženca maksimálne 23 stopňo.
2: Na pučach a na drohách je našem koncu šitko, ok, přijemuj vám tuž dobrú jezbu. Jeli za vám niečo napadne, snano sa niečo vyskač, natvári, kýba za so vopkat kopi, zazvonče nás, budušin 17.400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.

zu dem Hodgin. Dwaj aż to, co czyje, tu mam za was spokiewy do dżinsniejszego dnia. Dżinsa poczekuje rożynczy niedzie 1600 dzieci. Gdyż putnikuje ze uszczych kończynu Dreżdżansko-Miśniansko biskupstwa do Rożanta, kemsze z biskupom Heinrichom Timmer Eversom su do południa cisztwocz na jednacze. Na volleyballowy trening po spytaniu przeprostczu dżęca żony Wiktorie Wortlicy. Cieżamy nucy do nowej sezony startować też z nowymi rajarkami. Trening na probu zapocznie so dżęca wieczo 60 we Wortliczanskiej sportuni. Kmieńska Rada Pančice Kuku zmieje swoje przychodne posiedzenie jutce, a to wieczo 7 we wiatce zamieruje rumność w Kaszecach. V Kočebusu odmije so pjatk za so tak mjenovane Trachtenflohmarkt, potekim Viki za trebane narodne draste. Po podnju mjesecjoch a pečich v Kočebuskim serbskim muzeju možeće si narodne draste, drastove džile, a tež moderne interpretacije, tak rec second hand kupić. Gečbu, ne zabudšte se tu na krute fenki, za kartu pačić tam možne nije. Za dżęsniejsze wieczorne zariadowanie kultura a kulinarika w klusztrze Pančicach Kukowie nie maja żadne kartki wiac, o tym informuje chrześcijańsko-socjalny kubanski skutk, tuż też tam wieczorną kasu nie zmieja, nie jeszcze tam po takim dusz kartku już nie macie.

0: Dobry dzień, albo dobra rania, prajnitko też po żomach radia Mati Gisbauk. A to z policją.
1: Policja z G.
2: Spiesznosć su pondzielu popołdniu na B6.90 mierili, a to na Cepelinowej w Budeszinie. Tam smiesz poustajeć, 4.50 wodzeriu bie przespiesznie. Złota medalia, dzie na Citrynki się z 7.70 km podrozy smalił, to uczynia dybk we Flensburgu a 115 euro pokuty. W Kamencu su 14-letna lepili, jako chcesz w obkodzie drasty za 5-30 euro pokrannyć, a to z molom nie wiesz o, što się młody Niemcy już pokrannu. Zastunice na makachu pola niego pokradnione szmoratko, cuzu kredytnu kartu, koleso tebi te kradnene a też jakaki się nosu. A w lesu pola Lubusza. Tam su neznači mašinu za puščenje štomu nimale rozebrali. Namocne su soda kabine zadobili, tam drou techniku vutvarili. Zvonka su potom obsvetljene vodšrubovali, viacere baterije su fuk a tež briendu. Nemce ta zegeblate su od sobu zali, hodnata rubizne 7,5 tisac euro, a pšidatne nadjevahu 6 tisac euro, vecne škode.

0: Lube dzieci, nie mamy za was lekcja, do toho pak jeszcze dunda koło hodanczko. Koho albo što da dzieci tule opisuje?
1: Ta kulwata.
2: Ta jo czawene hat zelena.
3: Tam są buczki nucka, niekotra są cele watke, a niekotra są cele skrupało.
4: To są wszakie kiopsa.
3: W leciu te najlepsze wodze.
5: Skudziarka.
0: Jeli znajecie odmowu na Dundako Hodanczko, potem pisajcie nam najlepiej przez naszą internetną stronę, tam namakacie formular k wupielnenu. Nan albo macz wam zawiescie przy tym rady pomahaja. Dundak ma też tunra zasor jane myto za was. Stu się je dobydze, to przeradzi Dundak sobotu.

sredu. Vosmo Julia mamy, a tole są nasze pokiwy do dżęsniejszego dnia. Dżęsa wieczor je kino pod hołym niebiom tu mistrze, a to nasz prewine hasy Čisło Džesač. To je tam, gdzieś by niedy budyska woclania. Tyż jedziesz garbo skudele, a odpoczysz przed mostem, a mynom na prawo, daleka, blisko Kopernika to je. Wieczor sedmich so kino zapocznie, dżęsa pokaza so film Der Salzpfad. Zariadowar tole je budyski kamiętny dom, a na stronach tutoho namakacze też dospłony program licznego kina, tuż do dalszych filmów tam jeszcze pokazaja między drugim też die leisen und die großen Töne, aber też das Flüstern der Wälder. To różnicze je dżęsa putnikowanie Rjeżdżansko-Miśniansko biskupstwa, są to dzieci, które putnikują, 1600 młodych putników oczekuje tam, tuż są niedziwalcze jeli sudzenca, pod wuklosztorskie wody tuż to busu popuczu, do południa cywilki na jednacz sukemsze z biskupom Tyma Iwosom. Żony Wiktorie Worklecy cedza do nowej sezony startować, a to najlepiej też z nowymi rajankami, kot siš so přidruža, dženca ste tuž prošeni na volejbulový trening ke pospytaniu a to šestčich ve Worklečanskej športuni. Akvinska rada Pančice Kuku zmeje svoje přichodne posiedženje jutce večer sedmich, jace zamiruje rumnosť či kašecach. Dom słyszymy jeszcze raz Bena Šotu a mamy pokiju za uszytkich čipnych, kocy jeszcze dżia widzicz, jak to wypada. Widzicz, nic widzicz. Na naszej app MDR Serbia a na internetnej stronie namakacze hiszo impresje.

0: Przy telefonie mam nento redaktorku naszego serskiego tygodnika Nowy Czasnik, a to jest Jill Francis Kettlecoitz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jodzin, co dostanę u kniki swoje opisma, ten sledny szwilski dzień Jodzinca Bramborskiej zawieście burzo to takie tema wynułem u naszu Czasnika, albo...
1: No, my pokażemy ho, a tam na to, które możliwości mają dzieci w prosnińskim czasu się zabierać. Na przykład pokażemy na projekt Zobysze Mythen Neu Gedacht Jung Gespielt. To jest taka dziwatowa żywanicka, jako się wytmy ją w nowej sy przy jazoru. Abo takie mają dzieci możliwość się obrzelić na basleńskim ubeżowaniu, kiedyś ugotują Domuniski muzej Deszno. Tam są wani przosony, basliście, also pe kreatywne ważni, pebitować jeden srejowy kwartonku tym jak rabat.
0: Po takim zgoniu dzisi, a morosny, co mogą czynić we feriach, które temy masz jeszcze w nowym udaszu?
1: Ich o wielgin wiele, dokulasz mamy 12 bokowe udasze ten raz. To jo obszoru dosyć, a zbytko nie ku statoju ferią, możesz o wiecie, co też w nowym czasniku 12 bokow, a te przede wszystkim takie obszimieju reagawu, nasz przydank za możinu, a tam jo tema najrytniejszy majski bom, albo świetkowny bom w Dolnej Wóżycy. To ubeżowanie ugotuje tej domowina a nowy czasnik, a tam zgonio się, kto są te dobyszarie, kto ją zauszym się obrzelił, a masz jeszcze raz redne fota majskich bomów albo świetkownego boma. A jeszcze żyje reagawy, co posiegują na sportowe temy, na wolejbalowe turnie w domowiny, a takie na kopańcowe turnie domowiny. Also to są już od styrysy, myślę. No ja wiele boku reagawy z bomami a ze sportem.
0: Ja, feriowe temy to są, ale ważne temy zawieszcie rolu grają, jak to ugleda ze cerkwinnym bokom.
1: Ten, ja, takie pödla dybko nie na zachopienku nowego miasyca. Wyszczo przosany pościwasz za... Orgole w Slepienskiej cerkwi. To jest jedna tema.
0: 12 boko to gronie, aż masz jeszcze wiele wiedzy temu, co się tam na kuszczupad jeszcze uzwignusz.
1: Aż ja miał sonet Miatel przy elektroniskiej muzyce swoją premieru przy programie Moja wiedzia jako juwapiom w Lausitziade. Ja, sledny tydzień, also piątek, sobotu, a nieżelu ja się ten program pokazał, to jo jasne, aż to mamy w nowym czasniku. My pokażemy takie na wóżysku filmową przeglidku, takie wielgin, redna wiec, slednu srojodu, jo to było, ale na tych 12 boków nie jo za to dość miestna było, to groni, nem to przyjrzał jano mały tekst, a przyjdu co tydzień jeden cały bok, aż możesz o takie wiele foto, kto mu widzisz. Ja, also to ja jedna budność z tymi bokami, ale ja muszę to takie szafnusz pisać, to przyjrzę się k tomu, ja sam hoła tam, szuzi była, takie na bajkowym festiwalu w Deśnie, tam ja takie mały przynosk. Ja, ach so, ja jako sam reagawu, wspomniewane są jeszcze nieco zabyła, wiegin zajemny przynosk, ja takie wird nasze leszowskie pomocnice Lucy Leuchenoitz, ona ja interviewowała jednego abiturienta, respektive nennt er Absolventer Dolnosjerskiego Gymnasiuma Kacpa Fidek, bin ja slegiu dwie lesche w Serbach und Felskej Wużyce, a wirtom netzer ulicu jo. To nejo direkt nie ziel reagawe, ale teke morzinska tema, ako jo zajmna.
0: Jo, szukne temy są zajmne, zase w nowym udaszu naszego serbskiego tygodnika Nowy Czasnik. Dziękuję za przy telefonie, jo była redaktorka Jill Francis Kettlecoitz. Na pewno życzę jeszcze redny dzień, a redny tydzień.
1: Jo, dziękuję, że my życzymy takie naszym cytarkam a cytariam. Redny leszojski, prozniński czas, jo, jolic masz o prozniny, masz o dowol. Pożywajesz o ten czas, używajesz o ten czas, cytajesz o taki nowy czasnik, a jeszcze uczopna gratulacja tym, jako są dobyli w naszym ubeżowaniu w najrytniejszy świetkowny bom albo majski bom.

Šula jo mimo 6 tyženjow mimo ucpy to jo wielika wiec za ukniku. Ale šulika nie tyknu jano gwoły do knigu, ale niekotary tyke spiwaju w korie na przykład. Kor Dolnosarskiego Gymnazjuma jęcmy žince już słyszeli w sarskim programie, a w toż tom już starszym nagrawaniu słyszymy, jak se na ferie jasele. Uspasz se, kupasz se, a nie myslisz na uknienie, a szulskie mucanie, to jo spił naszego reda muzyka tyżynia. Pytmotom juhu, ferie. Przeżywaj się o ten lichy czas.

0: pokožecenia.
1: Žin se šnemu jaden a živi šase temu narodnemu dňu, co ma gratuliru váš, Valta Rizo z Ochoze, jo náš glucný národný nár, strovedej vestáš a se živenia jaselíš. Ľuba familia jomu učobne gratulirujo a přijašele domovinské kopky. Jo a ove mišče bydli je druga národní nárka, to jo Manuela Drinkmanova, či a šešť čase temu národnemu dňu žici jej šotoniš lepšie spivarky a spivarky kora Wużyca a dzwonki serskiego szwyskiego towarzystwa. Jo, a dokolaż jo narodnicki swieżyn, ako dowol, co my są muzykaliski, nie to uperasz do dalokiego świata z autom.